asedana mede ma wo sɛ wode wafidie ato aha yɛnhyira wahane nan nakyipɔ no kasa fidie ni ɛne na wotie ne ɛfrɛ no agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛɛ

ɔte kɔkɔ so me bɔ mmua asema wo ne ba bie ne wɔnom a sɛbe ɔbɛhoro ka wo bɔ nsuom ayɛ sɛ bɔ nsuom adwuma anyɛ adwuma o na mmu ne ba bie ne wɔnom a ɛbɛyɛ sɛ adwuma no because sɛ wɔno no a wɔte sikadwatwane sɛ ɔte kɔkɔ soɔ nti ne ba bie ne wɔnom a ɛbɛhu yia da ne ba bie ne wɔnom a ne ho bɛtere no wɔ asasesɛmu da na ɔde nti na yɛ papa yɛsɔre a kristofo yɛ sɛ yɛ papa ne awurade yɛ papa ne yesu ɔde tumi nya yɛ ne dea ɔde sika no gyetayɛ ne dea nna su yɛkɔ so adi hia ade nti a wo sɛ yɛagu awurade nyankopɔn kora anim ase yɛ kristofoɔ yɛte hɔ nom sɛ yɛ papa yɛ ɔdefoɔ ɔyɛ sikani ɔyɛ ɔdefoɔ ɔna sika no dwita nya yɛ ne dea nanso ɛnɛ yɛne yɛdi hia ade nti a wo sɛ kristofoɔ kora nyankopɔn kora bɛbu ɛnti na trɛ sɛ mamete asɛ sɛ ɔ sɛ atamu no bɛhyɛ sɛ firi nyame fie nasɛ woyɛ kristo nasɛ wotra se nasɛ wo kristoni a wowɔtwa sɛ wode fɛm no womu na akɔ fɛm ahaw woketwa sɛ wowode ma no womu na akɔgye wokɔ serɛ kristone bi ne ho akyere naa na sɛ hia no atu na sɛ sɛ nkyere ɛnkyere kɔ wode bɛgu aduane so kora regye sɛ wokɔ serɛ matches matches kaka yɛdi so gya kora gye sɛ wokɔ serɛ wo kristo som na ɛne sɛn wo kristo som na ɛne sɛn kristoni wo so yɛ kristoni matches kora wokɔ serɛ sɛ na ɔso gya aba kristoni wona wɔmfa ho sɛ woyɛ kristoni wokye scras like nanso mankye so wokɔ serasɛ na wɔso gya gye sɛ wɔkɔ serasɛ na wɔbɛno adi saa wo kristo som noɛne sɛe tu anamɔ mɛmfa nya mpaebɔ nko a pɛ obi a ɛkwan na yɛkora anamɔ ne yɛtu anamɔ ne yɛbɔ no ɔnim so kyɛn wo na wɔnkyerɛ ɔkwan no nanso fa so na wodi yie bi wɔnkyerɛ ɔkwan no na yɛ no da so no wo so nya yɛresa ɛne ɛnhyɛ nɔpɛ yi a atɔ nso dompase ne wobɔne sɛ hye wɔnom a wode wodu wɔnom a frɛ sa nomasa homatorofoɔ 0533 01 41 41 0533 01 41 41 anaa 0 5 3 3 0 1 5 1 41 frɛ sa no homatorofoɔ sɛ siei ɛne wɔ nyankopɔn difoɔ ɛnkasa saa nso no akra yɛ wɔ akyɛmɔtama 7 Jesus and Mary skul mu hɔnom noa ne opposite wɔnom noa dare sɛ mechanic shop wɔ hɔ nom gya bypass the mechanic there's a road down there just pass there you will see a nice house or a nice building painted with gold color hɔnom a ne asɔre dan no ɛne yɛ nhyia akra yɛ every friday efiada bia yɛ papa wɔ akra apostle kɔkɔpɔ rich wɔ akra efiada bia akyɛmɔtam 7 Jesus and Mary skul mu hɔnom na wodu hɔnom a ɛkwan bi da hɔnom a fitafoɔ bi wɔnom ɛkwan bi da hɔnom wofa sa kwan so akoani biaa anammɔ biaa aduasa a wobɛhu sɛ ɛdɛn yɛlo bi wɔ hɔnom saa dɛn yɛlo wɔ hɔnom na ɛnoa asɔre da no no bɔwura mu na onyankopɔn bɛyɛ onyankopɔn no nakwan so ayɛ ne ba kuma seɛ sɛ yɛwɔa sɛ okua da ne kwasiɛ da biaa ɛnɛ nɔpɛ yɛ na womakyɛm ne wokɛsɛi nɔwɔtwere 8 AM ɛne yɛnhyia onyankopɔn difoɔ wɔagye ne adwa hwɛ nyame ma ɛne yɛnhyia anɔpɛ yɛ a na onyankopɔn bɛyɛ onyankopɔn na ne ba so ayɛ ne ba me a mede nyankopɔn asɛm brɛ yɛfrɛ me pastor adu ɛne yɛnhyia nyankopɔn nhyira wo.